Gdańsk. Ulitje bluje fajn. Pisek i na kuži są sak dan. Si problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.